0: isitimela sothando.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Sweet Dodo, izwi loMzansi.

izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Uhlele noThandeka, isitimela sothando. Izwi lomzansi, yizwa umehluko. Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM. FM.